dwóch bardzo groźnych wypadków doszło w Tatrach w sobotę 3 października. Od tego zaczynamy podsumowanie tematu. Do dwóch bardzo groźnych wypadków doszło w Tatrach w sobotę 3 października. Od tego zaczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex w poniedziałek.

0: Są dzisiaj i około południa jeszcze cięższy wypadek na Zawracie. Tam turysta się ześliznął kilkaset metrów, uderzył o wystające kamienie. Na miejscu świadkowie zdarzenia podjęli reanimację tego mężczyzny, ponieważ nie dawał znak życia. Tam ją przejęliśmy po przylocie śmigłowcem. Byliśmy bardzo szybko na miejscu, dosłownie po 10 minutach już ratownicy przeprowadzali takie zaawansowane zabiegi medyczne. No i ten turysta w stanie krytycznym w trakcie reanimacji został przekazany do zakopiańskiego szpitala. Nie wiemy, jakie dalsze jego losy są. Tam lekarze walczą o jego życie i tak samo o zdrowie tego wcześniejszego turysty.
1: Ciepła i słoneczna pogoda sprawiła, że na szlakach tatrzańskich pojawiły się tłumy turystów. Jednak w wyższych partiach gór panują zupełnie inne warunki niż w dolinach. Zalegają tam warstwy śniegu i lodu. W takich warunkach najlepiej zrezygnować z poruszania się po niebezpiecznym terenie, a pokonywanie go bez odpowiedniego doświadczenia i bez odpowiedniego sprzętu może grozić śmiercią.
0: No niestety mamy wrażenie, że nasze alarmy podnoszone już od kilku dni trafiają jakby w jakąś próżnię, no bo turystów nadal obserwujemy bardzo dużo w tych wysokich partiach i nieprzygotowanych. No ludzie chodzą w raczkach w terenie wysokogórskim. Chcemy jeszcze raz przypomnieć, że raczki służą do przemieszczania się po śliskim podłożu, ale po płaskim terenie. To nie jest sprzęt na wyprawy wysokogórskie. Do pewnej wysokości w górach nie mamy zimy, natomiast od 1700-1800, jeżeli mówimy o tych północnych wystawach, a mamy ich w Tatrach Polskich bardzo dużo, mamy do czynienia z tak zwanymi warunkami przejściowymi. Jest to zmrożona, zlodowaciała warstwa śniegu, pozwalająca poruszać się bezpiecznie tylko najbardziej doświadczonym turystom i taternikom. To jest po prostu zmrożony beton, po którym w momencie upadku bardzo trudno się zatrzymać, mając umiejętności i konkretny sprzęt. Nie mając tego sprzętu, no to mówimy o upadkach z dużej wysokości. Natomiast z własnego doświadczenia widzimy, że te osoby doświadczone po prostu unikają takich miejsc i takich warunków, bo wiedzą, czym to grozi.
1: Mówił Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności niedzielnego groźnego wypadku w Stasikówce. Zderzyły się trzy samochody. Hyundai po zderzeniu z Suzuki czołowo uderzył w Skodę. Poszkodowani trafili do szpitali. Jedna osoba została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Wstępnie śledczy wskazują, że przyczyną mogła być nadmierna prędkość i utrata panowania nad autem. W Zakopanem, w miejscu starej lokomotywowni, powstanie Centrum Obsługi Autobusów Komunikacji Miejskiej. Miasto otrzymało na ten cel 12 milionów złotych z województwa małopolskiego. Powiększy się również tabor, przybędzie 5 nowych autobusów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: To są pieniądze między innymi na budowę stacji obsługi autobusów, na tak zwanej lokomotywowni na Spyrkówce. Także ten projekt będzie w końcu wykonywany, bo ta lokomotywownia pozostała wiele do życzenia. Będziemy mieli tam z prawdziwego zdarzenia stację, no takie centrum obsługi naszej komunikacji miejskiej. Ale to też nie wszystko, bo jeszcze dodatkowe pieniądze spłyną na kolejne autobusy i tak w przyszłym roku, mam nadzieję, że odbierzemy z tych pieniędzy 3 nowe autobusy elektryczne. Dodatkowo mamy zamówione i czekamy na odbiór 2 autobusów jeszcze standardowych, tych klasycznych diesli.
1: Ponad 37 wykroczeń ujawnili policjanci podczas działań NURT w piątek 2 października w powiecie tatrzańskim. Funkcjonariusze zakopiańskiej drogówki skontrolowali blisko 70 niechronionych uczestników ruchu, przede wszystkim rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. 36 osób zostało ukaranych mandatami, wobec jednej policjanci skierowali wniosek do sądu, a 32 osoby pouczyli. Mundurowi sprawdzali m.in. zachowanie kierujących w rejonie przejść dla pieszych na chodnikach i drogach dla rowerów. Kontrolowali też, czy osoby poniżej 16 roku życia korzystają z kasków ochronnych. Akcja NURT była częścią działań prowadzonych w całym województwie i miała poprawić bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. Nie można tam parkować, jeździć rowerem ani hulajnogą i zbaczać z wyznaczonej trasy. Pieniński Park Narodowy przypomina o zasadach obowiązujących na hali Majerz. Przez Polanę prowadzi niebieski szlak turystyczny i to właśnie nim należy się poruszać. Wjazd samochodem lub innym pojazdem na halę, a także parkowanie poza wyznaczonymi miejscami są zabronione. Park zwraca uwagę.

0: że znaki informujące o zakazach znajdują się przy wejściach na szlak od strony przełęczy Osice i Bacówki. Nie ma możliwości oznakowania każdego fragmentu polany. Brak znaku w danym miejscu nie oznacza, że zakaz tam nie obowiązuje. Hala Majerz to także miejsce tradycyjnego wypasu owiec. Pieniński Park Narodowy apeluje więc do turystów o przestrzeganie zasad i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonym szlaku. Jest umowa na przebudowę drogi powiatowej z Charklowej do Tylmanowej na odcinku w Knurowie. Prace obejmą poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię, budowę chodników, poboczy i peronu autobusowego. Przebudowane zostaną też zjazdy i odcinki ścieżek rowerowych, a istniejący most przejdzie remont. Powstaną również nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Koszt to 5 800 000 zł. Inwestycja będzie finansowana po połowie przez powiat nowotarski i gminę Nowy Targ. Wykonawca ma 240 dni na realizację zadania od dnia podpisania umowy. Spektakl pod tytułem Ambalaże w reżyserii Grzegorza Brala wywołał owacje na stojąco. Tak oklaskiwano aktorów podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanem, którzy wystąpili na scenie Witkacy Atelier w sztuce wystawionej w ramach Festiwalu Kultury Wrażliwej.
1: Spektakl w dużej mierze opiera się na tekstach Kantora, na jego znanej umarłej klasie, ale również inspiracją do powstania tego spektaklu były teksty naszych uczestników, aktorów i ich pomysły, które kiełkowały podczas prób. Zarówno aktorzy właśnie są aktorami, jak również autorami scenografii do tego przedstawienia, które były inspirowane w galerii Władysława Hasiora.
0: Mówiła Maria Cukier, koordynatorka sceny Witkacy Atelier. Aktorzy występujący na scenie obdarowali widzów niezwykłą kreatywnością, autentycznością i ogromną wrażliwością. Od tej pory tytułowe słowo ambalaż będzie tarczą przeciwko wulgarności, lekceważeniu i obojętności na drugiego człowieka.
2: Nasz spektakl nazywa się Ambalaże. Będziemy przedstawiać duchów. Teksty są Tadeusza Kantora, ale scenografia jest nasza.
3: Z czego powstała ta scenografia?
2: Z materiałów różnych, z drewna, no wszystko to, co mieliśmy na naszych pracowniach.
3: A jak pani ocenia pracę reżysera, pana Brala?
2: Piękna współpraca, chcielibyśmy jeszcze współpracować z panem Grzegorzem. Bardzo mu dziękujemy za współpracę i za jego serdeczność, dobre słowo i w ogóle za wszystko, za wszystko.
0: Z aktorką Danutą Stoch rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Dzianisz i Nowe Bystre mają nowe cyfrowe mapy ewidencyjne. Starostwo powiatowe w Zakopanem zakończyło aktualizację danych o gruntach i budynkach. W ramach prac wykonano pomiary obiektów i uporządkowano informacje dotyczące terenów zabudowanych. Dotychczasowe papierowe mapy pozostaną jedynie w archiwum. Zadanie kosztowało około 600 tysięcy złotych i zostało dofinansowane z funduszy europejskich dla Małopolski. W gminie Kościelisko mają pojawić się tabliczki informujące o zakazie poruszania się po działkach rolnych quadami, skuterami, krosami czy innymi pojazdami off-road.
4: Kilka słów na temat tablic, które zostaną zamontowane przy drogach dojazdowych do działek rolnych. Tablicy, które przypominają, które mówią o zasadach dotyczących poruszania się pojazdami takimi jak skutery i quady. Zdarza się bowiem tak, że osoby, które naruszają te warunki, często podnoszą, że nie byli świadomi ich zapisów.
0: Mówił wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Jak tablice będą wyglądały, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl. Tam także więcej informacji z naszego regionu.
5: Radio Alex.

0: jest podsumowanie wiadomości z wtorku w Radiu Alex. Jest akt oskarżenia po śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. 37-letni Władysław M. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz obrażeń ciała. Do tragedii doszło w sierpniu 2024 roku w budynku OSP w Białym Dunajcu. Podczas spotkania strażaków, w trakcie którego spożywano alkohol, między Władysławem M. a Pawłem Z. wywiązała się sprzeczka i szarpanina. Według ustaleń prokuratury jeden z ciosów miał doprowadzić do upadku pokrzywdzonego i uderzenia przez niego głową o betonową posadzkę. Paweł Z. trafił do szpitala w Zakopanem, a następnie do Nowego Targu, gdzie przeszedł operację. Zmarł 11 sierpnia 2024 roku. Biegli ustalili, że obrażenia głowy, które doprowadziły do jego śmierci, powstały w wyniku upadku i uderzenia o twarde podłoże. Władysław M. został zatrzymany w trakcie śledztwa. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowego. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Policjanci z Nowego Targu uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny. Zostali wezwani do mieszkania, gdzie miał przebywać mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. W jednym z pomieszczeń znaleźli go nieprzytomnego i z nieprawidłowym oddechem. Funkcjonariusze natychmiast udrożnili drogi oddechowe i rozpoczęli resuscytację. Po chwili mężczyzna zaczął prawidłowo oddychać, a później odzyskał świadomość. Do czasu przyjazdu ratowników policjanci monitorowali jego stan i zapewniali mu bezpieczeństwo. Mężczyzna trafił do szpitala. Motocyklista uderzył w radiowóz podczas próby zatrzymania w Jabłonce. 21-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu, nie posiadał uprawnień, a jego motocykl nie miał OC ani nie został dopuszczony do ruchu. To jedna z trzech niebezpiecznych sytuacji z udziałem motocyklistów, do których doszło w miniony weekend w powiecie nowotarskim. W Lipnicy Wielkiej policjanci zatrzymali 53-latka jadącego bez kasku. Mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie i również nie posiadał uprawnień. Z kolei w Rabce-Zdroju 15-latek motocyklem elektrycznym przejechał przez przejście dla pieszych, a następnie jechał chodnikiem, zmuszając pieszych do zejścia z drogi. Chwilę później stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. O dalszych konsekwencjach wobec dorosłych kierujących zdecyduje sąd. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Policja zapowiada wzmożone kontrole. Funkcjonariusze będą przede wszystkim sprawdzać trzeźwość kierujących, wymagane uprawnienia oraz to, czy pojazdy są dopuszczone do ruchu. Niedźwiedzice z młodymi zarejestrowała 2 października fotopułapka w lasach w okolicach Łapsz Wyżnych i Kacwina. Nadleśnictwo Krościenko apeluje do mieszkańców, turystów i grzybiarzy o szczególną ostrożność. Leśnicy przypominają, żeby podczas spacerów nie zbliżać się do niedźwiedzia ani nie próbować go fotografować. Jeśli zwierzę pojawi się na naszej drodze, należy spokojnie się wycofać i nie biec. Szczególnie ważne jest, by nie podchodzić do młodych i nigdy nie wchodzić między nie a niedźwiedzice. W lesie warto też spokojnie rozmawiać, by nie zaskoczyć zwierzęcia, trzymać psa na smyczy oraz nie zostawiać jedzenia ani śmieci. Leśnicy apelują również, by nie podążać za tropami i nie próbować szukać niedźwiedzi. Zakopiańska drużyna harcerzy Górska Ostoja imienia Tadeusza Kościuszki to jednostka działająca w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Może poszczycić się 100-letnią historią. Za zalążkiem jej działalności stoją twórcy polskiego harcerstwa Andrzej i Olga Małkowscy, którzy w Zakopanem organizowali drużyny skautowskie. Harcerze są wierni ideom założycieli również i dziś.
1: Wymagamy od naszych druhów, by cały czas wzrastali, by pracowali nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi umiejętnościami i właśnie takim. Tacy młodzi druhowie, właśnie chłopaki wiek 11 do 15 lat realizują różne właśnie zadania, rozwijają się cały czas, a to wszystko jest jakby w takiej formie właśnie gry, zabawy, więc...
2: Gdzie się odbywają zbiórki? Gdzie macie siedzibę?
1: Siedzibę mamy na Słonecznej 3, tam jest nasza harcówka taka główna. Zbiórki odbywają się najczęściej w lesie, tam sobie najczęściej idziemy, najczęściej to jest las na Antałówce, tam w okolicach Chyców Potok, właśnie te okolice.
2: I co tam robicie?
1: Ale najczęściej jest jakieś ognisko i jakieś różne właśnie gra, na przykład z jakimś punktem. Jest rywalizacja, no różnie bywa, bo to każda zbiórka jest troszeczkę inna.
0: Mówił drużynowy Szymon Stachnik. Harcerze z Górskiej Ostoi czekają na nowych członków. Zapisy i wszelkie informacje znajdziecie na stronie i Facebooku Tatrzański Hufiec Harcerzy ZHR.
3: Słuchajcie chłopaki, jak potrzebujecie przygód w swoim życiu, nie chcecie grać w komputer, tylko chcecie się rozwijać fizycznie, to zapraszamy do nas, jeździmy na biwaki, śpimy w namiotach, robimy dużo ciekawych rzeczy, jakieś nadawania, szyfry, dużo strasznie praktycznych rzeczy takich ciekawych. sprawy.
0: Mówił druh Samuel Bielawski. Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński pozostaje na stanowisku. Niedzielne referendum w sprawie jego odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło 758 osób z 8630 uprawnionych, czyli niecałe 9%. Za odwołaniem wójta opowiedziało się blisko 97% głosujących, przeciw było niecałe 4%. Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 2159 osób. A podczas referendum doszło do niepokojącego incydentu. W szkole podstawowej w jednej z komisji do spraw referendum w obwodzie nr 7 agresywny mężczyzna wtargnął do budynku i zaczął obrażać członków komisji. Wezwano policję, która zajęła się wyjaśnieniem sprawy. Incydent nie miał wpływu na dalsze prace komisji. W niedzielę 4 października mieszkańcy gminy Szaflary decydowali w referendum o ewentualnym odwołaniu wójta Rafała Szkaradzińskiego. Głosowanie, które trwało od godziny 7 do 21, przebiegało za wyjątkiem tego incydentu spokojnie. Jak przekazała przewodnicząca komisji, ostateczna frekwencja w tym obwodzie okazała się jednak niewielka.
4: Frekwencja była niska, ludzie tak spływali powolutku.
2: Procentowo można to ocenić?
4: Procentowo nie, ale tak jak przeliczaliśmy, gdzieś około 15 osób na godzinę tak mniej więcej chodziło.
2: Czy były jakieś incydenty?
4: Tak, jeden incydent, padł nam pan i zaczął nas wyzywać.
2: Co się stało z tym panem?
4: Groził nam, ale wyszedł sam z lokalu.
0: Z przewodniczącą Komisji do Spraw Referendum Agnieszką Pawlikowską rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Niebezpieczna sytuacja na drodze przy wodogrzmotach Mickiewicza. Podczas postoju dwa konie spłoszyły się w momencie, gdy głośno trzasnęły drzwi od toalety. Zwierzęta odłączyły się od fasiągu. Jak informuje Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka, Riko i Rubin pobiegły w kierunku Włosienicy. Po około 150 metrach zatrzymały się, a następnie zostały sprowadzone z powrotem. Pomógł w tym jeden z turystów. Według informacji przekazanych przez przewoźników nikomu nic się nie stało. Konie również nie odniosły żadnych obrażeń. Stowarzyszenie podkreśla, że sobotnia sytuacja powinna być uwzględniona przy analizowaniu funkcjonowania obecnego miejsca postoju zwierząt. Od początku wprowadzenia skróconej trasy wozacy wskazywali, że plac przy wodogrzmotach Mickiewicza jest niewielki i wcześniej nie był on miejscem, w którym konie przez dłuższy czas czekały na pasażerów. Mieszkańcy Jabłonki nie muszą już jeździć do Nowego Targu, żeby zarejestrować samochód. W Urzędzie Gminy otwarto filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Na miejscu można teraz załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów. To ułatwienie nie tylko dla mieszkańców Jabłonki, ale też okolicznych miejscowości, a także całego powiatu nowotarskiego. Myślicie już o świętach Bożego Narodzenia? Zakopiańscy urzędnicy właśnie rozpoczęli przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku rozpocznie się on 26 listopada i potrwa do końca grudnia. Tradycyjnym miejscem przedświątecznych zakupów i spotkań będzie Plac Niepodległości. Tutejsza scena stanie się miejscem prezentacji dla talentów uczniów i mieszkańców z naszego regionu.
5: Będzie można zakupić rękodzieło, świąteczne artykuły, będzie strefa gastronomiczna, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, koncerty, wydarzenia na scenie. I jak jesteśmy przy scenie, chciałabym również podkreślić, że zależy nam, aby nasz jarmark był miejscem aktywności lokalnej. Także zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, grupy artystyczne, zespoły, które chciałyby pochwalić się swoimi talentami na naszej scenie. Scena jarmarkowa jest otwarta dla wszystkich, także serdecznie zapraszamy do kontaktu i do tworzenia wspólnego programu i do tworzenia tej świątecznej atmosfery.
0: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Rabka Zdrój przystąpiła do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie Miejska Rada. Jak tłumaczy burmistrz miasta Leszek Świder, miasto realizuje i planuje kolejne inwestycje związane z turystyką. Członkostwo w organizacji oznacza możliwość korzystania z jej doświadczenia i wsparcia. W jego ramach miasto zyska również dostęp do badań i analiz dotyczących ruchu turystycznego. Chodzi m.in. o informacje o oczekiwaniach turystów, zmianach na rynku oraz kierunkach rozwoju turystyki. Z tych danych będą mogli korzystać również mieszkańcy Rabki Zdroju, zapewnia Urząd Miejski w Rabce Zdroju. Do Małopolskiej Organizacji Turystycznej należy już ponad połowa gmin w województwie małopolskim. Członkostwo będzie kosztowało Rabkę Zdrój 3000 zł rocznie. Jak przygotować rodzinę na sytuację kryzysową i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności w Maniowach. Szkolenie odbędzie się 15 października o 16 w Urzędzie Gminy Czorsztyn. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Maniowach osobiście lub telefonicznie.

0: To jest podsumowanie wiadomości ze środy w Radiu Alex. Tragiczny w skutkach upadek turystki z rejonu Zawratu na stronę zmarzłego stawu. Zgłoszenie o wypadku dotarło do centrali TOPR wczoraj, 6 października w godzinach popołudniowych. Turystka spadła po stromym, twardym śniegu. Nie miała zimowego wyposażenia. Ratownicy odnaleźli poszkodowaną w zawratowym żlebie. Mimo zabiegów resuscytacyjnych kontynuowanych również podczas transportu śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem, a także pomocy udzielonej kobiecie w szpitalu, jej życia nie udało się uratować. Policjanci z Rabki Zdroju zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Raba Wyżna, podejrzewanego o spowodowanie dwóch pożarów w Podsarniu. Pierwszy wybuchł 26 września w budynkach gospodarczych. Kilka dni później, 1 października, ogień pojawił się w niezamieszkałym domu. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 54-latka. Zebrany materiał dowodowy zostanie teraz oceniony przez sąd, który zdecyduje o jego odpowiedzialności. W niedzielę 4 października w Instytucie Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich odbył się pokaz amatorskich filmów z Podhala, nakręconych od lat 40. do 80. ubiegłego wieku przez amerykańską Polonię. To druga odsłona tego projektu. Zarówno w czasie premiery filmu z rekonstrukcji Wesela z lat 60. pokazywanego już w Zakopanem, jak i w Ludźmierzu, na pokaz zabrakło wejściówek. Pejzaże podtatrzańskich wsi i Nowego Targu, ludzie w strojach z tamtych czasów, ich zajęcia oraz uroczystości rodzinne dostarczyły wzruszeń i refleksji.
1: Na tym filmie jest ja, jest także moja siostra, jest moja mama, jest mój tata, jest mój sąsiad. Pierwszy film jest nagrany w domu rodzinnym tego mojego ujka, Sześcia. Nie pamiętam tego, bo wtedy pewnie miała 3 roki. I powiem wam, że mi się ta łezka w łecach zakręciła, że no jest to coś pięknego.
2: Warto popatrzeć stare ubrania, nawyki takie zwyki, co dziś już zaginęły.
3: Znalazł pan na przykład krajobraz swojej wsi?
2: Nie, to akurat nie. Trochę jest glicerowa tam, ale nie. Ale właśnie takie ubrania to że i grania, muzyka już jest inaczej. Dziś dawno tych ozdobników nie było nic. Już inaczej troszkę grali.
3: Kręci się troszkę łezka wokół?
2: No, trochę tak.
4: Bardzo wzruszające, jak się zmieniło to wszystko na Podhalu przez kilka tych dziesięcioleci, nie?
3: A dlaczego pani przyszła na ten pokaz? Czy miała pani nadzieję, że zobaczy pani na przykład znajomych albo swoją wieś z takiej perspektywy kilkudziesięcioletniej?
4: Bardziej interesowało mnie może takie ubiór, dawne takie tradycje po prostu i bo raczej nie spodziewałam się, że spotkam kogoś znajomego, zobaczę, nie?
3: I jak zmienił się ten strój góralski?
4: Bardzo, bardzo się zmienił, chociaż niektóre elementy pozostały takie, jakie są do dziś.
3: Super, bardzo dziękuję.
0: Z widzami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Filmy zostały odnalezione w prywatnych domach w Chicago i zdigitalizowane przez Agatę Zborowską. Autorka projektu rozpoczyna jego nową odsłonę. Tym razem poszukuje takich filmów na Podhalu.
5: Mamy przekonanie, że tych filmów również zostało bardzo dużo w Polsce. Zarówno tych nagranych przez osoby, które posiadały kamery w Polsce, jak i być może takich, które były na przykład przesyłane ze Stanów Zjednoczonych do Polski. I ten projekt ma na celu właśnie pozwolenie w ocaleniu tych materiałów i zdigitalizowaniu ich bez kosztów dla osób i dla rodzin, które być może nie mają takich możliwości finansowych, nie wiedzą, jak się za to zabrać i też nie wiedzą często, co zrobić z tymi filmami.
0: Mówiła autorka projektu filmowe Powroty pod Hale Agnieszka Zborowska. Blisko 300 gramów marihuany znaleźli zakopiańscy kryminalni w mieszkaniu na jednym z nowotarskich osiedli. Policjanci ustalili, że stamtąd narkotyki mogą trafiać na ulicę Zakopanego. O miejscu dystrybucji dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu, a na miejscu uwagę funkcjonariuszy zwrócił charakterystyczny zapach marihuany. W mieszkaniu znaleźli także wagi, pieniądze i woreczki dilerskie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Nowy targ ufunduje sztandar dla 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. Deklaracja poparcia w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta podczas poniedziałkowych obrad Rady Miasta. Decyzja ma zacieśnić związki, które historycznie łączą stolicę Podhala oraz strzelców podhalańskich.
6: Nowy targ jest naszym miastem partnerskim, a rynek nowotarski jest miejscem wyjątkowym, bo tu właśnie zaczęła się historia polskich wojsk górskich. 1 maja planujemy uroczystość nadania sztandaru dla jednostki wojskowej, która również będzie zrealizowana na nowotarskim rynku.
0: Powiedział Radio Alex podczas niedawnego święta batalionu pełniący obowiązki dowódcy jednostki major Rafał Landowski. Społeczna zbiórka pieniędzy już ruszyła. Dobrowolnych wpłat będzie można dokonywać na dedykowane konto. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Radia Alex. Trudne zadania postawili sobie uczniowie i nauczyciele legendarnego Kenara na 150-lecie swojej szkoły. Postanowili upamiętnić jej bogatą historię w marmurowym pomniku. Prace, począwszy od projektu poprzez modele gipsowe do finalnego efektu, trwały prawie rok. Historię szkoły podzielono na 5 etapów. Na pomniku upamiętnia je 5 płaskorzeźb.
7: I ten pierwszy, ten dolny, jakby to jest taki pierwsze lata naszej szkoły jeszcze, te początki. I teraz rzeźba może być taka bardziej prymitywna, bardziej taka mniej złożona. Następny element to mamy 20-lecie międzywojenne. Później mamy ten taki trochę secesji, lata 70., 80. i taka abstrakcja. Proszę uwierzyć, że tu są też formy takie bardzo abstrakcyjne i zgeometryzowane postacie lub bardzo takie realistyczne. I tam jest właśnie taki przegląd też jakby środowiska tutaj naszego, czyli Podhala, tu gdzie ta szkoła się kształtowała.
0: Mówił nauczyciel rzeźby oraz wychowawca w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Kenara Andrzej Mrowca. Nad pomnikiem pod okiem swojego nauczyciela pracowały uczennice klas trzecich, które po raz pierwszy zmierzyły się z rzeźbą w marmurze.
8: Dużo czasu tutaj spędziłyśmy przy tym kamieniu i dużo ciężkiej pracy włożyłyśmy, ale jesteśmy bardzo zadowolone.
9: Mój zamian akurat przedstawia tańczącą parę tam. Kobietę z taką suknią złożystą. To jest właśnie tak nawiązanie do tańca, który jest tutaj dużą częścią kultury, uważam, zakopiańskiej.
10: Moja rzeźba przedstawia skrzypce, to co też nawiązuje do tej szkoły, no bo tutaj też i mamy kierunek lutnictwo, gdzie tworzymy właśnie takie instrumenty.
3: Czy wy macie świadomość tego, że tutaj za chwilę setki osób i będą podziwiać waszą pracę? Jest to trochę stresujące?
8: No jesteśmy takie zaszczycone trochę, że mogłyśmy w ogóle w tym uczestniczyć i Kamil na pewno długo się tu utrzyma, więc bardzo dużo osób to zobaczy.
0: Z uczennicami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara, autorkami pomnika, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W cokole zostanie umieszczona kapsuła czasu z przesłaniem dla kolejnych pokoleń. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się już 16 października. Straż Graniczna przenosi się do Nowego Targu. Miejscy radni przychylili się do pomysłu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłego kombinatu. Zmiana ma umożliwić funkcjonariuszom wybudowanie w tym miejscu nowej siedziby, która przejmie obowiązki jednostki obecnie zlokalizowanej w Zakopanem. Dotychczasowa placówka nie zostanie jednak porzucona. W toku dalszych prac związanych z przenosinami ma zmienić się sposób jej wykorzystania.
11: Dla nas jest to strategiczna inwestycja, dlatego że położenie miasta Nowy Targ i skomunikowanie miasta Nowy Targ na pewno ułatwi nam operowanie na terenie, który podlega służbowo placówce obecnie znajdującej się w Zakopanem. Placówka w Zakopanem operuje w tej chwili na 6 powiatach i dojazd do każdego powiatu ma tutaj niebagatelne znaczenie, żeby w odpowiednim czasie podjąć interwencję, jeżeli wymaga tego sytuacja.
0: Mówiła obecna na ostatniej sesji Rady Miasta pułkownik Renata Obrzut. Podjęte kroki mają usprawnić pracę służb przy wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ta z roku na rok ma stawać się jeszcze ważniejsza, bowiem Polska coraz rzadziej pełni dla migrantów rolę kraju wyłącznie tranzytowego, zapewniają przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Pośpiech, strach i presja czasu to emocje, które wykorzystują cyberprzestępcy, ostrzegają służby. Warto dokładnie sprawdzać adresy stron i wiadomości, nie klikać w podejrzane linki z SMS-ów i nie instalować programów, o które proszą nieznajome osoby. Pomocne jest także dwuskładnikowe logowanie i stosowanie różnych haseł. Nie należy podawać danych karty ani numeru PESEL na niesprawdzonych stronach. Jeśli doszło do wycieku danych lub kliknięcia w podejrzany link, trzeba natychmiast skontaktować się z bankiem, zmienić hasło hasła i zastrzec PESEL. Podejrzanego SMS-a można przesłać do CERT Polska na numer 8080. Zgubienie się w lesie może szybko zamienić grzybobranie w akcję poszukiwawczą. Policja przypomina, jak przygotować się do wyjścia. Naładowany telefon, latarka, odblaski, woda i coś do jedzenia to podstawowe wyposażenie. Warto też poinformować bliskich, dokąd idziemy i kiedy planujemy wrócić. Policjanci radzą, by nie wybierać się do lasu samotnie i zapamiętywać charakterystyczne miejsca. Jeśli zabłądzimy, należy zadzwonić pod numer alarmowy i, jeśli to możliwe, dotrzeć do najbliższej drogi.
12: Radio Ale.

0: Reklama.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.
7: To jest podsumowanie wiadomości z czwartku w Radiu Alex. Nowy targ przekaże kolejne 500 000 zł dla powołanej w tym roku przez samorząd spółki Podhale Nowy Targ. To już druga transza pieniędzy, jakie trafią do odradzającego się klubu hokejowego. Więcej nasz reporter Michał Palut.
8: Już w sumie 1 000 000 zł kosztowało nowotarskiego podatnika utrzymanie powołanej kilka miesięcy temu spółki Podhale Nowy Targ. O kolejnej 500 000 transzy miejscy radni zdecydowali w poniedziałek. Środki na ten cel zostały przeniesione z gminnego budżetu na drogi publiczne. Ale jak zapewniała w trakcie obrad Ewa Bobek, skarbnik miasta oraz członek Rady Nadzorczej Szarotek, nie ucierpi na tym żadna inwestycja w infrastrukturę. Pieniądze przekazane na odbudowę klubu hokejowego mają bowiem pochodzić z wygenerowanych do tej pory oszczędności. Dotychczas przekazany kapitał zakładowy musiał zostać wydany na uzyskanie licencji oraz umożliwienie 19-krotnemu mistrzowi Polski startu w tegorocznym sezonie Tauron Hokej Ligi. Obecny na obradach Rady Miasta prezes Podhala Nowy Targ Wojciech Śniegowski przyznał, że w klubowej kasie zostało około 70 000 zł.
7: Już na wrześniowej konferencji prasowej burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha przyznał, że początkowe założenia finansowe
8: Wojciech Śniegowski przyznał, że w klubowej kasie zostało około 70 000 zł.
7: Już na wrześniowej konferencji prasowej burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha przyznał, że początkowe założenia finansowe mogły być zbyt ostrożne. Każdy klub z licencją na start w

0: przez te ważne dla uczelni punkty.
1: My jako szkoła no jesteśmy zawsze z Zakopanem praktycznie od zawsze związani i jak tam przechodzą ci nasi uczniowie przez Zakopane, to wszyscy nas rozpoznają, że są może kolorowo bardziej ubrani, może są jacyś tacy bardziej, nie wiem, no zwracają na siebie uwagę, oczywiście myślę, że w pozytywnym takim słowa znaczeniu i chcemy podkreślić to, że w tym Zakopanem jesteśmy, byliśmy w różnych miejscach tutaj, no ja pamiętam, że jak chodziłem też do trzech szkół tak naprawdę, przed każdym budynkiem uczniowie też przypomną krótką historię taką, jak to było w tych czasach, owych czasach, jaki to był budynek.
0: Mówił dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara Marek Król-Juzaga. W pochodzie udział wezmą uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście. Organizatorzy mają nadzieję, że dołączą do niego również sympatycy szkoły i mieszkańcy miasta pod Giewontem. W Zakopanem wraca sprawa poideł dla koni. Tak w rozmowie z dziennikarzami nazwał nielegalną inwestycję na Bachledzim Wierchu jej właściciel. Inwestycja ma już prawomocny wyrok sądu z nakazem rozbiórki. Decyzję o likwidacji tej samowoli postawionej bez zezwolenia na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej wydał również inspektor nadzoru budowlanego.
2: Właściciel samowoli na razie jednak nie kwapi się ani do rozbiórki domków, ani do zalecanego przez sąd doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu, na którym wybudował drogę do swojej inwestycji. Rozbiórki zastępczej mogłoby dokonać miasto. Wdrożenie procedury wymaga jednak pełnego sfinansowania prac z góry. O taką możliwość zapytałam burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
3: Pierwsze, co jest potrzebne, no to oczywiście wola Rady Miasta i czy mamy to wykonywać, czy znajdziemy pieniądze w budżecie, czy zabezpieczymy, przewidzimy jakieś fundusze na ten cel na przyszły rok, no bo jednak będzie to trochę kosztować. Ile dokładnie, to też nie wiem, musielibyśmy oszacować, natomiast jakieś pieniądze w budżecie, no trzeba byłoby na ten cel zabezpieczyć, więc no tutaj kwestia, czy Rada Miasta będzie zdecydowana takie pieniądze przeznaczyć na taki cel.
0: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska, która zbiera na bieżąco informacje w tej sprawie. Spalał odpady za budynkiem usługowym w Kościelisku. Strażnicy namierzyli go dzięki dronowi i ukarali mandatem. Straż gminna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie, ale miejsce było trudno dostępne. Funkcjonariusze wykorzystali więc drona, którego nagrania pozwoliły je zlokalizować i dotrzeć do sprawcy. Spalanie odpadów to zagrożenie dla zdrowia, środowiska i jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Nowoczesne technologie wspierają nasze działania, ale najważniejsza pozostaje odpowiedzialność każdego z nas. Podkreślają funkcjonariusze i apelują, by nie być obojętnym na takie przypadki i zgłaszać je straży. Od 4 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbywają się koncerty w ramach cyklu Kultura na Poziomie. Wydarzenie organizowane jest w zabytkowej willi Wańkówka i to właśnie jej położenie było inspiracją do nazwy całego cyklu.
4: 737,60 metrów nad poziomem morza. Dlatego właśnie ten cykl koncertów nosi nazwę Kultura na Poziomie. To spotkania z muzyką, które pokazują, że różnorodne koncerty, a przy tym znani artyści mogą być blisko nas właśnie tutaj w Poroninie. Do tej pory wystąpili u nas m.in. Józef Merzhtein-Jochimczyk, Monika Urlik, Robert Kasprzycki czy Justyna Jarząbek.
0: 15 października odbędzie się ostatni już koncert w tegorocznej edycji cyklu Kultura na Poziomie. Wystąpi znany i lubiany Piotr Lupi-Lubertowicz.
4: Gitarzysta, wokalista i autor muzyki, którego koncerty to połączenie bluesa, rocka i niezwykłej energii scenicznej. Gorąco zachęcam do tego, by zarezerwować właśnie ten wieczór i spotkać się z muzyką na żywo, bo moi kochani, muzyka na żywo posiada najcenniejszą wartość.
0: Mówiła dyrektor GOK w Poroninie Anna Malacina-Karpiel. Do strażaków z OSP Czarny Dunajec, OSP Ciche Górne 2 oraz OSP Dział trafiły nowoczesne wielozadaniowe pojazdy terenowe typu UTV. Zakup zrealizowano w ramach drugiego etapu programu Bezpieczne Dzieci prowadzonego w latach 2025-2026. Nowe pojazdy mają ułatwić strażakom szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, transport sprzętu i prowadzenie działań w trudnych warunkach. Będą wykorzystywane m.in. podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, działań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także przy zabezpieczaniu lokalnych wydarzeń. W przyszłym tygodniu rusza remont drogi do Stanika w Witowie, poinformował Urząd Gminy Kościelisko. W związku z tym w dniach od 12 do 16 października planowane jest całkowite jej drogi zamknięcie dla ruchu kołowego. Poszukiwany listem gończym

0: 36-latek został zatrzymany w Nowym Targu. Policjanci ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i 2 października pojechali pod wskazany adres. 36-latek był poszukiwany przez sąd rejonowy w Zakopanem. W związku z karą roku pozbawienia wolności został zatrzymany bez problemów i trafi do zakładu karnego. Już niebawem miasto Zakopane będzie obchodziło swoje 93. urodziny. Prawa miejskie otrzymało w 1933 roku. Z tej okazji już 15 października rozpocznie się festiwal inspirowany górami imienia Ewy i Macieja Berbeków. Wydarzenie poświęcone ludziom związanym z górami w tym roku zejdzie do tatrzańskich podziemi.
1: Speleoklub Tatrzański PTTK jako najstarsza działająca pod tą nazwą organizacja jaskiniowa w Polsce świętuje swój jubileusz i w tym roku powiemy o tych górach, ale tak troszkę niżej. Czyli będziemy mieć prelekcję jaskiniową znakomitego speleologa pana Kazimierza Szycha. Będziemy mieć również forum takie dyskusyjne. Speleoklub zaproponował nam 2 wydarzenia. Wycieczka do jaskiń systemu Pawlikowskiego i to będzie wycieczka z przewodnikiem. Drugie takie wydarzenie speleoklub przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To będą warsztaty dla dzieci sprawny jak nietoperz.
0: Mówiła naczelnik Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. Festiwal rozpocznie się 15 października i potrwa 4 dni. Nie zabraknie wystaw, koncertów i spotkań z zakopiańskimi artystami. 50-lecie swojej pracy twórczej będzie obchodził Jerzy Juras Gruszczyński. Ruszyła budowa miasteczka rowerowego w Krościenku nad Dunajcem. Prace rozpoczęły się w sąsiedztwie istniejącego pump trucku. Nowe miejsce ma być przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Miasteczko pozwoli na praktyczną naukę zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach oraz doskonalenie jazdy na rowerze. Wartość inwestycji to ponad 478 tysięcy złotych. Gmina Krościenko pozyskała na ten cel ponad 209 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa Małopolskiego. Jesienią Zakopane zaprasza na kulinarną podróż. Od 28 października do 29 listopada potrwa Bachleda Festiwal Restauracji. W jego ramach 6 restauracji przygotuje łącznie 12 specjalnych menu opartych na sezonowych produktach i autorskich interpretacjach smaków. Od kuchni regionalnej przez europejską po włoskie klasyki. Festiwalowe dania będą dostępne w specjalnych cenach. Rezerwacje stolików właśnie ruszyły. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Wszystkie szczegóły mamy na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Staszek, twój dom nowy?
2: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
2: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
2: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
2: 733-049-049.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
5: To jest podsumowanie wiadomości z piątku w Radiu Alex. Po serii ataków nożowników w szkołach nowotarscy policjanci, tak jak i funkcjonariusze w całym kraju, będą częściej kontrolować okolice szkół i za zgodą dyrektorów wchodzić do placówek.
6: Policjanci od samego rana i też w dniu wczorajszym patrolują rejony szkół, rozmawiają z dyrektorami, rozmawiają z obsługą tych szkół, sprawdzają zabezpieczenia tych szkół, informują o zagrożeniach po prostu. I każde, nawet najdrobniejsze zgłoszenie, czy też informacja o osobie jakiejś podejrzanej znajdujący się obok tej szkoły, obok uczelni, jest weryfikowana na bieżąco i natychmiast przez policjantów.
7: Czyli uczniowie i nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie?
6: Oczywiście, że tak. Dbamy o ich bezpieczeństwo i też prosimy tutaj, jeżeli jakieś sygnały Państwo mieli, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji, ewentualnie pod numerem 112, numerem alarmowym.
5: Na razie do komendy w Nowym Targu nie wpłynęły żadne niepokojące zgłoszenia. Policja przypomina, jak się zachować w chwili ewentualnego zagrożenia.
6: Podczas tego zagrożenia musimy stosować tak zwaną zasadę 4 U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się i w ostatecznej kolejności, można powiedzieć, w ostatniej kolejności udaraj mi atak, jeżeli jesteś na to przygotowany, jeżeli jesteś w stanie to zrobić.
5: Z rzecznikiem nowotarskiej policji, aspirantem sztabowym Łukaszem Burkiem rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Ponad 100 samych rzeźb, a w sumie 230 prac nadesłano na najnowszą wystawę w Miejskiej Galerii Sztuki. Na ekspozycji pod tytułem Absolwencie zobaczymy dzieła byłych uczniów Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara. Wystawa organizowana jest z okazji 150-lecia szkoły. To największe wyzwanie wystawiennicze w ciągu minionych 10 lat.
8: Dlatego, że słynne liceum wypuściło w świat ludzi sztuki, którzy teraz spotkają się tutaj w jednej przestrzeni, prezentując rzeźbę, malarstwo, grafikę, sztuki projektowe, konserwacje, mozaiki, sztukę związaną z projektowaniem ubioru, oczywiście lutnictwo. Przede wszystkim jest to taka energia wytworzona przez spotkanie osób, które swoje początki w artystycznej drogi były w Zakopanem.
5: Mówiła dyrektor MGS w Zakopanem Anna Schumacher. Wystawa jest już dostępna dla zwiedzających, ale uroczysty wernisaż odbędzie się 16 października. W tym dniu zaplanowano również wiele innych wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły, między innymi odsłonięcie tablic upamiętniających jej legendarnych profesorów, czy jubileuszowego pomnika wykonanego przez obecnych uczniów placówki. Program znajdziecie na radioalex.com.pl. 15 października w filii poroniańskiego Goku w Suchem odbędzie się spotkanie z wyjątkową postacią. Wanda Szadokuda-Sikowa właśnie kończy 90 lat. To spotkanie dla wszystkich, którzy znają i dla tych, którzy chcą poznać twórczość i zapatrywania poetki, która znacząco wzbogaciła literackie dziedzictwo naszego regionu.
9: Spotkanie będzie prowadzić profesor doktor habilitowana Anna Mlekodaj. Będzie to spotkanie poświęcone twórczości Wandy Szadokuda-Sik. Przeglądniemy cały kalejdoskop od dziecka do 90 roku życia, ponieważ w tym roku kończy 90 lat. Będzie to piękne spotkanie refleksyjne, ale też spotkanie bogate w jej widzenie świata.
5: Mówiła współorganizatorka wydarzenia Krystyna Zabrzewska. Obchody 150-lecia Liceum Plastycznego imienia Antoniego Kenara pełne są wydarzeń upamiętniających historię placówki, utalentowanych absolwentów i nauczycieli, zarówno żyjących współcześnie, jak i tych z przeszłości. O legendarnych postaciach związanych z Kenarem będą przypominać pamiątkowe tablice rozmieszczone na terenie siedziby szkoły znajdującej się przy ulicy Zastrugiem. Odsłonięcie części z nich nastąpi 16 października.
10: Pamiętamy o ludziach, którzy byli związani ze szkołą w Zakopanem. Karol Stryński, niezwykła postać.
0: radzi tutaj, będzie rodzina. Mam nadzieję, że tutaj wnuczka przyjedzie i też pomoże tutaj nam w tych obchodach, w otwarciu, w odsłonięciu tablicy. Będzie druga tablica, to będzie Brzegi też, tablica też, który był też dyrektorem, i kolejna pani Haliny Kenarowej, więc mobilizowaliśmy się, chcieliśmy też to otworzyć podczas właśnie tej uroczystości. Myślimy o kolejnych tablicach, ale to już będzie po jubileuszu też, ale myślimy tu o Hasiorze Obrzezowskim. Niezwykłe osoby, które nie tylko o szkole, przecież nie tylko na szkole miały wpływ, ale po prostu na całą tutaj sztukę polską, ale i światową.
5: Mówił dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych imienia A. Kenara Marek Król-Józaga. W gminie Jabłonka powstał nowy, ponad 6-kilometrowy szlak rowerowy. Trasa prowadzi z Jabłonki do Chyżnego i połączy Orawę z głównym przebiegiem szlaku wokół Tatr. Trasa ma nawierzchnię tłuczniową i będzie służyć nie tylko rowerzystom, ale też spacerowiczom. Inwestycja powstała w ramach polsko-słowackiego projektu Interreg. To kolejny etap rozbudowy sieci tras rowerowych w gminie. Na nowotarskim rynku pierwszoklasiści prywatnego liceum ogólnokształcącego imienia generała Józefa Hallera złożyli uroczyste ślubowanie. Wydarzeniu towarzyszyło podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu. Uczniowie zostali też mianowani na wyższe stopnie. Dla pierwszoklasistów to symboliczny początek nowego etapu nauki opartego na odpowiedzialności, dyscyplinie i szacunku. W najbliższy wtorek na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej przy kwaterze Legionowej odbędzie się uroczystość upamiętniająca 41. rocznicę śmierci generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza, patrona 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz miasta i powiatu. Podczas wydarzenia zaplanowano złożenie wiązanek, odczytanie apelu poległych i salwę honorową. Mieczysław Boruta Spiechowicz urodził się w 1894 roku w Rzeszowie. Jako młody człowiek zaangażował się w działalność niepodległościową, a podczas I wojny światowej służył w 2. Brygadzie Legionów Polskich. Brał udział w obronie Lwowa, wojnie polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej 1939 roku. Za wybitne zasługi wojskowe został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę został aresztowany i więziony w sowieckich więzieniach. Po odzyskaniu wolności współtworzył armię generała Władysława Andersa, dowodził 5. Dywizją Piechoty, a następnie 1. Korpusem Pancerno-Motorowym w Szkocji. W 1936 roku otrzymał stopień generała Brygady Wojska Polskiego. Po powrocie do kraju generał nie odnalazł się w realiach Polski Ludowej. W 1964 roku zamieszkał w Zakopanem, gdzie aktywnie działał na rzecz środowisk kombatanckich, pielęgnowania pamięci o żołnierzach niepodległości oraz kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia. Generał Boruta Spiechowicz był jednym z twórców demokratycznej opozycji w czasach PRL. Współtworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, podpisał słynny List 14 oraz aktywnie wspierał Ruch Solidarności. Jego działalność sprawiła, że stał się symbolem niezłomności, służby Polsce i wierności wartościom niepodległościowym. Zaginiony 27-latek został odnaleziony w Nowym Targu. Policjanci zostali w czwartek 8 października skierowani w rejon jednego ze sklepów, gdzie przebywał mężczyzna zachowujący się w nietypowy sposób. Podczas legitymowania ustalili, że mieszkaniec powiatu tatrzańskiego jest poszukiwany w związku ze zgłoszonym zaginięciem. W trakcie interwencji jego stan zdrowia się pogorszył. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Po interwencji ratowników 27-latek został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Bieg charytatywny dla Andrzejka z Kościeliska organizuje Szkoła Podstawowa imienia Legionów Polskich w Poroninie. Wydarzenie odbędzie się 14 października na stadionie gminnym.
3: Zapraszamy wszystkich do udziału w biegu charytatywnym dla Andrzejka, organizowanym przez naszą szkołę, samorząd uczniowski oraz Radę Rodziców we współpracy z gminą Poronin. O godzinie 10 spotykamy się na stadionie sportowym w Poroninie, gdzie wspólnie pobiegniemy, by wesprzeć Andrzejka w jego walce o zdrowie. Wpisowe wynosi tylko 20 zł, a cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Andrzejka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Pokażmy, że razem możemy więcej. 14 października pobiegnijmy dla Andrzejka.
5: mówiła Aleksandra Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Poroninie. Do udziału zaproszeni są dzieci, młodzież i dorośli. Nie będzie rywalizacji ani wyznaczonego dystansu. Liczy się wspólne bieganie i wsparcie leczenia chłopca. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność fizyczną z pomocą 9-letniemu Andrzejkowi. Leczenie, w tym usunięcie atypowego oponiaka drugiego stopnia, ma kosztować ponad 1 300 000 zł. Od poniedziałku 12 października kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu. Rozpoczną się tam prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni. Roboty będą prowadzone w godzinach od 7 do 15 na odcinku od Alei Tysiąclecia do Rynku w rejonie skrzyżowań z ulicami Bolesława Wstydliwego, Królowej Jadwigi, Ogrodową i Długą. Kierowcy proszeni są o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Podejrzane substancje w samochodzie i domu 41-latka. Mężczyzna został zatrzymany podczas nocnej kontroli BMW w Rdzawce. Policjanci z Rabki Zdroju znaleźli w aucie białą krystaliczną substancję. Kolejne zabezpieczono podczas przeszukania samochodu i miejsca zamieszkania kierowcy. W działaniach uczestniczył pies wyszkolony do wykrywania narkotyków. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Zatrzymano mu prawo jazdy, a pobrana krew i zabezpieczone substancje trafiły do badań.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Jest 11 dzień października, niedziela, godzina 8. Za chwilę w radiu Alex Wiadomości.
7: Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw jednak potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. W piątek 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy szkół i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do placówek jutro i pozostaną tam do odwołania. Kraków wybierze dziś nowego prezydenta. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Nie wolno m.in. rozwieszać plakatów czy publicznie zachęcać do głosowania na danego kandydata lub też przeciwko niemu. Za złamanie ciszy wyborczej grożą kary finansowe. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają jednak, że obawiali się znacznie większych zniszczeń.
8: Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. Destin jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały. Mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu. Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki kolorową paradą w Gdańsku. Przemaszerowali ulicą Długą w historycznym centrum miasta.
9: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
10: Fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami.
6: Jest po 8, pora się przywitać i powiedzieć dzień dobry. W kalendarzach 11 dzień października. Wierzymy, że niedzielny poranek mija Wam spokojnie i przyjemnie. Tu Radio Alex, zostańcie z nami.

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
2: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencje dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po reklamie.
12: Jest 11 dzień października, niedziela, godzina 9. Za chwilę w Radiu Alex wiadomości.
13: Policja wyjaśnia motywy działania 21-latki, która nożem zaatakowała wczoraj 3 osoby na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 2 kobiety zostały niegroźne ranne, a 17-latka trafiła do szpitala.
14: Najważniejsze w tej całej trudnej sytuacji kryzysowej to, że jej życiu nie zagraża ani bezpieczeństwo. Została przetransportowana do szpitala z tymi ranami. Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
13: Relacjonował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, komisarz Jacek Wiśniewski. Obecnie policja wyklucza, aby 21-latka znała swoje ofiary. Nie potwierdzono także, aby atak miał związek z internetowym wyzwaniem czy ostatnią falą agresji w szkołach. Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i sugeruje, że to czas na zmianę władzy w Kijowie. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Gdybym ja był prezydentem, ta wojna nigdy by nie wybuchła. Gdyby wybory nie zostały sfałszowane, byłbym prezydentem i do tej wojny by nie doszło. Ale on mówił wielokrotnie zakończyć, a zdecydował się tego nie robić. Mówiliśmy im, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, bo to powoduje problemy na skalę światową. A on chce stwarzać problemy światu. Chce sprawiać kłopoty naszym rolnikom i hodowcom. Komentował prezydent USA. Wypowiedź Donalda Trumpa padła tuż po fiasku negocjacji z ukraińską delegacją w Miami. W piątek amerykański przywódca ogłosił też porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, by na początku sezonu grzewczego sprawdzić kominy. Warto się również zaopatrzyć w czujki dymu.
12: Jest po 9 w Radiu Alex. To druga niedziela października, a my już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w weekend w regionie. Zostańcie z nami.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Co za weekend?
2: Radio Alex jak co niedzielę z propozycjami na spędzanie dnia. W Jabłonce trwa 16. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe spotkanie, w którym biorą udział reprezentacje niemal wszystkich powiatów Małopolski. Nasz region reprezentuje koło Zmaniów. Dziś w Orawskim Centrum Kultury od godziny 11 znów będzie można oglądać prezentację kół, rękodzieło, posłuchać muzyki i śpiewu, a przede wszystkim spróbować regionalnych potraw. Na zakończenie poznamy zwycięzców poszczególnych kategorii około godziny 19. I jeszcze propozycja z Leśnicy. Dziś odbędzie się tu czwarta edycja konkursu Muzyk Stefaniakowe Nuty. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Góralskiego zespołu Zawaternik. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Jacka w Groniu, a o godzinie 13 w Domu Kultury Walusiówka w Leśnicy rozpocznie się konkursowe granie.
0: Radio Alex poleca.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Co za weekend?
1: Zakopiański Radek wyruszy dziś o 11.30 z Bacówki w Kuźnicach i podąży ulicą Karłowicza oraz drogą na Koziniec w okolice kościoła na Antałówce. Stado będzie prowadził baca Andrzej Staszel-Furtek wraz z synem Wojciechem. Radek poprzedzą tradycyjne obrzędy związane z zakończeniem wypasu. Sygnał do wyruszenia w drogę dadzą trąbity. Na Antałówce odbędzie się finał wydarzenia.

0: Również owczarki podhalańskie, jak to przy Redykach bywa. Te owczarki pochodzą z nagradzanej hodowli pana Macieja Gąsienicy Bracielnika, a oprawę muzyczną zapewni zespół regionalny imieniem Bartusia Obrochy.
1: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Zgodnie z dawnym zwyczajem uczestnicy będą również częstowani redykołkami, symbolicznie kończące sezon wypasowy i przypominające o bogatych tradycjach serowarskich Podhala.
2: Radio Alex poleca. Radio Alex.
3: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
3: Po reklamie.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
0: Po reklamie.
3: To niedziela, 11 dzień października, jest 10. Zapraszamy na wiadomości.
4: Kraków wybiera dziś prezydenta w drugiej turze przedterminowych wyborów. Maciej Sołtys. Maćku, do której potrwa głosowanie?
5: Zgodnie z planem do lokali wyborczych będzie można pójść do godziny 21. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. W komisji otrzymamy kartę do głosowania, mniejszą niż w pierwszej turze, bo formatu A5, a na niej dwa nazwiska kandydatów.
6: Co ważne, zwróćmy uwagę, aby na tej karcie do głosowania była odbita pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest kartą ważną. Oczywiście, tak jak zawsze przypominam, głosujemy na jednego kandydata, to znak X, dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
5: Przypomina Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Trwa cisza wyborcza, a w tym czasie nie można prowadzić agitacji. Podobnie jak dwa tygodnie temu, teraz też w trakcie głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji.
4: Irlandzka prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła propozycję cięć w nowym budżecie. Chodzi o 141 miliardów euro w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku. To odpowiedź na żądanie tak zwanych oszczędnych państw na czele z Niemcami. Polska jest zadowolona, że cięcia nie objęły rolnictwa i pieniędzy na wsparcie regionów. Na linii Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, jakie są jeszcze inne reakcje na te propozycje?
7: Ostro, a nawet brutalnie zareagował obóz państw tak zwanych oszczędnych. Szwedzka minister do spraw europejskich uznała propozycję za nierozsądną. Szwecja będzie nadal walczyć o lepszy budżet, a nie większy, napisała. Holenderski minister finansów poszedł jeszcze dalej. Odsyłamy tę propozycję natychmiast z powrotem, oświadczył, domagając się znacznie większych cięć. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przypomniał, że budżet musi być do udźwignięcia dla tych, którzy najwięcej do niego wpłacają.
3: Niedzielny poranek. Gdziekolwiek jesteście, niech to będzie dobry dzień. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry. Pozostanę z wami do godziny 16:00.

0: Jeśli wybieracie się na niedzielny spacer z psem, wypewnie macie już plan do parku wokół stawu, z powrotem. Pamiętajcie, pies też ma plan, tylko zupełnie inny. Pierwszy krzaczek, drugi krzaczek, powrót do pierwszego, bo coś wymaga dokładniejszego sprawdzenia. Dziś niedziela, więc bez pośpiechu, niech weekend odczują obie strony. Jeśli jesteśmy z wami na tym spacerze, na przykład w słuchawkach, bardzo się cieszymy. Za chwilę gramy dalej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Po reklamie.

0: którzy dzisiaj do kina nową lalkę w pierwszych 5 dniach obejrzały aż 622 tysiące widzów. Wokulski i Łęcka znów budzą emocje, więc niedziela to dobra okazja, żeby sprawdzić tę historię na dużym ekranie. A może po seansie przyjdzie ochota na książkę? Do Prusa można przecież wrócić po latach albo przeczytać go po raz pierwszy. Tym razem bez terminu, podkreślania opisów i pytania, czy to będzie na sprawdzianie. A to już prawdziwy komfort. Skoro już była mowa o filmie i o książce, to teraz już czas na muzykę. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji, w budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala, teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu, w budynku Autocentrum Fudala.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie. O reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
11: 11 dzień października, mamy niedzielę, jest 11, zapraszamy na wiadomości.
12: Jutro patrole policji wrócą do szkół. Wzmożone kontrole będą prowadzone w całym kraju do odwołania. To w związku z ostatnimi aktami agresji. Wczoraj 21-latka raniła nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 17-latka trafiła do szpitala.
13: Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic tej osoby nie łączyło sprawcę z sobą zaatakowaną, czy sprawczyni wysyłała jakiekolwiek sygnały, czy w jakiś sposób manifestowała wcześniej swój stan emocjonalny chociażby.
12: Mówił komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Służby na razie wykluczają, aby ostatnie ataki były ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też, że napastnicy inspirowali się internetowym wyzwaniem. W Krakowie trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie lokale zostały otwarte zgodnie z planem, informują krakowscy urzędnicy. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć się X przy nazwisku jednego z kandydatów. Za sprawą jesiennej migracji na niebie zrobiło się tłoczno. Widać m.in. klucze gęsi i żurawi. Taki układ lotu to klucz do sukcesu przy długich ptasich podróżach.
14: Jest to sposób na ograniczenie zużycia energii. Za pierwszym ptakiem tworzą się tak zwane prądy, wiry powietrza, które, jeżeli ptak ustawi się w odpowiednim kątem, ułatwią lot kolejnym ptakom. Ptak, który jest na początku, prowadzi. On oczywiście najwięcej tej energii zużywa, bo on jest pierwszy. Ale nie robi tego cały czas. Następuje co jakiś czas zmiana i kolejny ptak wskakuje na miejsce numer jeden.
12: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
11: To jest idealny czas, żeby napić się kawy bez pośpiechu i nie myśleć o tym, co trzeba zrobić, tylko o tym, co chce się zrobić. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Wracamy do muzyki.
0: Radio Alex.

0: My za chwilę lecimy w kosmos. Dokładnie 11 października 1968 roku wystartował Apollo 7, pierwsza załogowa misja programu Apollo. Podczas wyprawy astronauci przeprowadzili też pierwsze transmisje telewizyjne na żywo z amerykańskiego statku kosmicznego i widzowie mogli zajrzeć do środka i zobaczyć życie na orbicie. A dziś, kto pokazuje w internecie swoją kuchnię, mówi: zapraszam na oprowadzanie. Oni mieli trochę mocniejszy argument, bo widok całej Ziemi za oknem. Czasy się zmieniły. Dziś do kosmicznych wrażeń może wystarczyć widok jesiennego lasu albo gór. I taki lot polecamy na niedzielę. Powrót na obiad jest zdecydowanie łatwiejszy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: W internecie wyrosła nowa grupa gwiazd, grzybfluencerzy pokazują leśne zbiory, a ich filmiki potrafią mieć miliony wyświetleń. I coraz chętniej do lasu zaglądają też młodzi. Może to pomysł na dzisiejsze niedzielne popołudnie? Trochę ruchu, jesienne widoki i odpoczynek od codziennego zamieszania. Pełnego koszyka nikt nie obiecuje, ale przecież spacer też się liczy. A po drodze można oczywiście zrobić ładne zdjęcie. Jeśli nie grzyby, to może chociaż lajki wpadną.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Radio

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Po reklamie.
5: 11 października to niedziela, minęła 12. Zapraszamy na wiadomości.
6: Dziś 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. Chodzi o te placówki, które są czynne w niedzielę. Jutro będą prowadzone kolejne kontrole, przekazał na początek specjalnej narady z ministrami i służbami premier Donald Tusk. Kolejny raz potwierdził, że akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach, to nie była zorganizowana akcja. Wystąpienia szefa rządu słuchała nasza reporterka Magdalena Gnajder.
7: Tak, dzień dobry.
6: Magdo, jaki jest wskazany przez premiera wspólny mianownik tych incydentów?
7: Zdaniem Donalda Tuska to zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności w sieci. Chodzi o obserwowany nie tylko w Polsce wzrost fascynacji przemocą i wyszukiwanie treści nazistowskich związanych z czasami II wojny światowej.
8: Niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
7: Mówił premier, ale chodzi też o grupy młodych ludzi aktywnych w różnego rodzaju grach internetowych, nawet z pozoru niewinnych. Donald Tusk wspomniał o kluczowej roli rodziców, bo służby nie będą kontrolować wszystkich rodzajów aktywności, ani wprowadzać radykalnych form cenzury w internecie.
6: Jesień zaczyna traktować nas chłodno, pogoda jakby mniej zachęca do spacerów, zwłaszcza tych długich w poszukiwaniu grzybów. Ale wytrwałych grzybiarzy to nie odstrasza. Pozostali mogą iść na grzybobranie na targ. Ile trzeba wydać?
9: Pod grzybki małe do marynaty 15 zł, no jakieś 35 deko.
10: A tutaj suszone już.
9: Kilogram po wysuszeniu jest 10 deko, kosztuje 40 zł.
10: Drobniejsze są droższe.
9: Tak jest, krzyż boli.
10: Ale grzyby są.
9: Końcówka, bo była susza i grzyby już pękają. Trzeba szybko kupować.
6: Usłyszał na targu Przyruskiej w Lublinie Dominik Smaga, czyli to ostatni moment, żeby się zaopatrzyć przed Wigilią.
5: Niedziela trwa, spacer, kawał znajomych czy ulubiony fotel, gdziekolwiek teraz jesteście, mam dla was kolejną porcję dobrej muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam, zostańcie z nami.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik, mówiła Ania z Zielonego Wzgórza. I może warto dziś spojrzeć na świat jej oczami. Kolorowe liście robią wrażenie. Można pozbierać kasztany, albo nawet trzeba, na zajęcia w szkole. Można pójść na spacer bez sprawdzania, ile kroków zostało do dziennej normy, a potem wrócić na herbatę, na coś dobrego. Październik ma swoje zalety, choćby to, że kawałek szarlotki na ciepło można już uzasadnić pogodą.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: 11 dzień października, dziś imieniny obchodzą między innymi Aldona, Brunon i Emil. Wszystkiego dobrego, a urodziny mają aktorki John Cusack i Katarzyna Chrzanowska, znana z serialu Adam i Ewa. Dzisiejsi jubileci to zodiakalne wagi według horoskopu, towarzyskie, lubiące zgodę, choć czasem niezdecydowane. Jeśli więc przy niedzielnej kawie waga zastanawia się, czy sernik, czy szarlotka, podpowiadam po kawałku jednego i drugiego. W końcu równowaga musi być. Równowaga także w muzyce u nas. Zostańcie z nami, będzie coś dla tych, którzy lubią bardzo spokojne kawałki i dla tych, którzy lubią przy muzyce się obudzić.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
5: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
5: To niedziela, 11 dzień października, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
6: 41 osób zostało zatrzymanych przez policję w ciągu ostatniej doby od środy, czyli od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych. Zatrzymano 117 osób. Do 6 rano w sumie odnotowano 275 zdarzeń, z których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Z nami Magdalena Greinert.
7: Dzień dobry.
6: Magdo, w ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowanie karne.
7: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
8: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
7: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
6: Co 10 sześciolatek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu. I taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, od ponad roku jest w zestawie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Do ich pierwszego podsumowania dotarł Michał Dobrołowicz.
9: Badanie poziomu cholesterolu ma za sobą ponad 40 tysięcy sześciolatków w całej Polsce. U 4 tysięcy dzieci wynik był za wysoki i ta grupa małych pacjentów z rodzicami jest już pod opieką lekarzy. Specjaliści apelują do rodziców, aby zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków. Rozważane, jak ustaliłem, jest też rozszerzenie bilansu sześciolatków o badanie glukozy.
5: Jeśli przy niedzielnym stole padło pytanie, ktoś jeszcze dokładkę, to ja poproszę. Dokładkę dobrej muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zostańcie z nami.

0: Książka i kawa, dobry zestaw na niedzielne popołudnie. Okazuje się, że czasem mają ze sobą więcej wspólnego niż sądzimy. W badaniu naukowców uczestnicy wąchali próbkę zapachu starej książki, nie wiedząc skąd pochodzi. Wśród skojarzeń często pojawiały się czekolada i kawa. Badacze analizowali też związki chemiczne odpowiadające za ten aromat. Czyli kiedy ktoś mówi, że uwielbia zapach książek, ma co opisywać. A gdyby tak recenzje zaczynały się od słów wyczuwalne nuty kakao, brzmi dobrze, prawda? Dobre brzmienie także u nas. Za chwilę wracamy do muzyki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
20: Po reklamie.

0: Jeśli po obiedzie ktoś na kanapie zapewnia, nie śpię, przecież słucham. Mam ciekawostkę o prawdziwych specjalistach od częściowego odpoczynku. Otóż delfiny potrafią spać jedną półkulą mózgu, podczas gdy druga pozostaje aktywna. Dzięki temu mogą nadal kontrolować oddychanie, obserwować otoczenie. Potem półkule zamieniają się rolami. No, u człowieka niedzielna drzemka wygląda trochę inaczej, więc powoływanie się na delfina raczej nie pomoże. Odpoczynek dziś w roli głównej, a w jaki sposób wybór oczywiście należy do Was. My polecamy nasze radio i muzykę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
13: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Po reklamie.
3: To niedziela, 11 dzień października, minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
4: W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spotkanie funkcjonariuszy ABW i przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podaje w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, chodzi o informację dotyczącą możliwego zamachu na premiera i szefa MON. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Przed jednym z lokali wyborczych przy ulicy Rejmonta jest Anna Kropaczek. Aniu, jak przebiega głosowanie?
5: Sprawnie, bez zakłóceń. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że dla nich udział w wyborach jest ważną sprawą.
6: To obowiązek jest. Nie prawo, a obowiązek.
5: To są ważne wybory dla Krakowa?
7: Jak najbardziej uważam, że są ważne, bo jednak decydujemy o tym, kto i jak nas będzie reprezentował, więc uważam, że każdy powinien przyjść i oddać głos tak zgodnie ze swoimi przekonaniami.
5: Głosowanie potrwa do 21:00 sprzed Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121. Anna Kropaczek.
4: Hubert Hurkacz z awansem do 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka Li Zhu. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Rywal dużo niżej notowany, ale pojedynek okazał się trudny.
8: Tak, to prawda, trzeba było rozegrać 3 sety. 21-letni Chińczyk wysoko zawiesił poprzeczkę. W drugim secie potrafił przełamać serwis Hurkacza.
9: Też gdzieś w drugim secie mój poziom gry trochę spadł i on wykorzystał tę sytuację.
8: Tłumaczył na gorąco nasz tenisista. Natomiast w pierwszej i trzeciej partii, gdy to Polak zyskiwał także przewagę przełamania, no to z rywala dość szybko schodziło powietrze. Chyba to jest jednak wynik, braku doświadczenia. Chińczyk jednak zanotował w Szanghaju 2 zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalami, a Hurkacz czeka teraz na 4. rywala.
3: Jedni już po obiedzie, inni jeszcze na szlaku, ktoś inny na kanapie, my niezmiennie z Wami. Ewelina Kroczek, zapraszam na niedzielne popołudnie z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Radio Alex.
1: Ja i ty, coraz dłużej.
0: Radio Alex.
1: Ja.

0: Jak mija weekend? Udało się odpocząć? Czy nadrabiacie wszystko, na co zabrakło czasu w tygodniu? W raporcie o zdrowiu Polaków prawie 70% pracujących przyznaje, że zdarza im się pracować mimo choroby lub złego samopoczucia. Co czwarty badany śpi najwyżej 6 godzin. A w weekend jeszcze pranie, zakupy, sprzątanie, odpoczniemy, jak wszystko będzie zrobione. Tylko kiedy to nastąpi? Może więc na resztę weekendu wpiszcie na listę odpocząć i dla odmiany zacznijcie właśnie od tego punktu. Tego wam życzymy. Muzyka pomoże w tym relaksie. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Może dziś wybieracie się na rower, pewien internauta, rowerzysta zauważył, że na swoich trasach mija mnóstwo elektryków i zapytał, jesteśmy coraz wygodniejsi, a może zamożniejsi? Z kilku wycieczek trudno wyciągać takie wnioski. Wspomaganie może zachęcić do ruszenia się z domu po prostu, albo pozwolić dotrzymać tempa komuś z lepszą kondycją. Najważniejsze, żeby wspólna przejażdżka była przyjemnością. Ja tam nie pytam, kto ma jaki rower, ja pytam, kto zaplanował trasę i czy to na pewno, aby było ostatnie pod górkę. Jeśli właśnie wybieracie się na przejażdżkę, życzymy miłych wrażeń, a jeśli zamierzacie odpoczywać, nie ruszając się z miejsca, to my będziemy Wam także towarzyszyć. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
5: To niedzielne popołudnie, minęła 15, 11 dzień października w kalendarzu. Zapraszamy na wiadomości.
6: Stołeczna policja szuka nożownika, który na warszawskich Bielanach zaatakował dwóch mężczyzn. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Poszkodowani trafili do szpitala. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Co ustaliłaś?
7: Wczoraj przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie, że w autobusie miejskim linii 755 jeden z pasażerów zaatakował innych używając noża. Na miejscu okazało się, że poszkodowani zostali dwaj mężczyźni. Mają rany cięte, na szczęście nie zagrażające życiu. Zostali przewiezieni do szpitala.
8: Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Policjanci wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania.
7: Powiedział mi przed chwilą młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jak nieoficjalnie ustaliłam, poszukiwany to pełnoletni mężczyzna.
6: Prokuratura wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmem, który umieścił w internecie. Na nagraniu widać go z nożem. Został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów z zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu. Dwóch kandydatów, czas na decyzję. Do 21. Kraków w drugiej turze wybiera prezydenta miasta. Jak na razie głosowanie przebiega spokojnie, informuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
9: Liczymy, że tak będzie do godziny 21. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
6: Kenijczyk Derrick Chege, najszybszym zawodnikiem PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Krakowską trasę, ponad 21 km, pokonał w czasie godzina, 2 minuty i 41 sekund. Najlepszy z Polaków, Mateusz Kaczor, zakończył rywalizację na czwartym miejscu.
5: Niedzielne popołudnie, pozdrawiamy spacerujących, odpoczywających i tych, którzy słuchają nas właśnie w trasie. Szerokiej drogi Wam życzymy i wracamy do muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

0: Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że w Japonii zorganizowano zawody w spaniu. Uczestnicy mieli 90 minut, a urządzenia sprawdzały, jak szybko zasypiają i jak głęboko śpią. Zwyciężczyni zdobyła ponad 2 miliony jenów. Akcja miała zwrócić uwagę na problem niedoboru snu. Może więc dziś po obiedzie warto się zdrzemnąć? Nawet bez 2 milionów jenów dobrze jest wstać z myślą: nic nie muszę, a kawa już czeka. Chociaż w naszej playliście są takie utwory, przy których trudno będzie zasnąć. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie, 11 dzień października. W środę minie 100 lat od pierwszego wydania Kubusia Puchatka. Książka ukazała się 14 października 1926 roku, a jej bohater nadal przypomina nam o przyjaźni i przyjemności z małego co nieco. No może to dobry pomysł na resztę niedzieli. Odwiedzić kogoś bliskiego albo wspólnie coś przekąsić. Dziękuję Wam za dzisiejsze towarzystwo. Ewelina Kroczek, do usłyszenia i dobrej reszty dnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz Skodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja.

0: typowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
18: Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
2: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński Przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
16: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencje dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Marek, podaj tam to zamówienie.
5: Ty, przecież on nie słyszy.
4: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
6: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Marek, podaj tam to zamówienie.
4: Ty, przecież on nie słyszy.
3: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
5: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
0: Po reklamie.